siedział za cestą, a czekał, że na jednym czas spotka. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí